0: ради Jezu Chryste działa. Objęcie nim no, myśli sobie, oni wokalem, oni mają na rady po dunia. Jezu Chryste,
1: prędzej,
0: a wykaczy robi się Maranata.